0: Gdyż netko dzieješ, z mimo sobus była skupina Kontakt a Milan Grojlich, częstniejszy rejnci redaktor, je netko kemni do studia przyszedł a wozmie nas krótka sobu a polada na wone temy częstniejszy rania. Dobre ranie, Milano.
1: No dobre ranie, hej, w naszej hudźbnej rubrice zonimy nedom vo dalszej starej serbskiej skupinie. Dale bądźe dżęca poda nas vo nowe funkcje przewożowanskie app Sotra a vo svalneho hudźbnika, kiš je tež wiedomostnik. Nimo toho sme podľa byli při žniach Rocha Pola Kukova.
0: Tak daleko potekim krótka przelatka vo dżęcyšich temach a krótki hudźbny przelat mam ja nedom za vás. Ja

Znanosće votem hižo zonili za Wopwočkova region při Kloštarskej vodže s gmenami Kroščice, Pančice Kuku, Voklece, Ralbice Rožant a Porcho z meja od klitušeho nové popvatki. Tute je juniju zhromadži zna zamierovoho zvjazka Vužica vopsamknula. Zakvane popvatk vostanje kaj še? Popvatk na mnóstvo Wopwočkov sa vo 3 centy na kubikny meter na 3 Euro cija Dživeđesač zvyši a tak mienovan doladovanski popvatk za decentralne małe regionje zbierne zvjazk od dotal cija posta na 80 euro. Zakvat za novu kalkulaciju by je prúvanie doby 2013 do 2018, kotrež by si Sakski prúvanski zariad žadal, z toho by vyšlo, zo bychu popvatky tých letach převysoké. To zwiask netko z tym wuruna w zadobie ludzio hać do 2020 mienie płacić, hać by po kalkulacji kosztów po prawom trybne było. Dalsze aktualki z Ornie Łużycy ma za 4 mięczyny Milan Grojlich za nas.

0: Z južnych wotów mam dobre powieść, za 6 kocisz chcedza z kanuom albo czomikom jeć, kuo wokoło slopiszczo je zaso preniatura možna. Pulowy prud mies Preview a kšušvičanským priudom Niemce Krausnikostrom su za czomiku wopkat zaso wotevreli. Do toho však bychu tam viacore groble zaureli dla silného nadpada s dubovými procesionskými předžarjemi. Niemce eichen procesionsspinner. Podvučare su strašne hause a štome wotstronili, potem bo Wotrisk hieszcze raz kontrolowane, zbytne, dotal saurene wodzizne pak, wostanu najprede raz saurene. Stujsze potekim jużnych wotach popuczu, miu dale dokwanie na tafle dziwacz, a woprawdzienoż wotorene czary używacz. Na stres strasznie husańce dla zawieszcze, nicht du luszt nima. A nietko je na posiedem ich, tuisz sleduja dalsze pojeszcze.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W czarnej pumpie moja przy chodnych letach punowa milinarnia nastać. Kajż energiowy koncern LEAG zdzieli pożada sowon ze steniszom przy zjazkowym wupisaniu, kotrzyż błędzie ze zakonia za zaruczenie zastarania z milinu. W parze przylubienia bychu nowu milinarniu z poczat 2030 let wotowryć moli. LEAG eksplicitnie wita, zo nie wopsałuje zakon, inak hacz z poczatnie planowane żaden bonus za juniemskie je, ale zo wopsteja za ošitke regione samsne šanse. Z toho máte 62 dječimi 4. do 7. letnika je proznické lievo serbského šulského tovarstva v vodových Hendrichecach dere vukniovane. Dženca startuje dječi zromadne ze 6 dolarovarjemi, mez nimi 4 studenča do 10 dňovského přebytka v vočerstvení Šukverksenland. Planované sú rečným lieve mez druhým púčovania športové poskytky přes polný r a nazvučovanie serbského spieva zromadne s bosčanom Donatom. Dživa, kovo okovo novije mirjenske stacije Pančicach Kukove, maja v nazime zakončene bič. To zdjeli krajne zarjaca v obsvet ratarstvo a geologiju na naprašovanje. Projekt pači nježe 400 posta tisac euro. K tomu sušate tež instalovanje mirjenske tehniki a zvosađenje areala z rostlinami. Z nowej mirjenskej stacji przy klosztorskiej wodzie może przychodzić nimo pegela też mnóstwo wody mirić, kotrzeż po rzece czecze. Z pomocą tutych informacji oczekuje się lepsze obliczenia za twar nowych przyprawów po dwóch klosztorskiej wody. Mez Lenianskim a Parcuskim jezorom blisko Vojarec maja nowy turystyczny poskyt kwe Wužijskej jezorinie. Na dohromady 12 pučnikach wulada švotnitka w umiłskie turby ze šelakimi wužijskimi motivami, mez drugim tež serbskimi kež s kšižarjemi abo z národni drastu. Zotovili su je šulaki a šulario vojoruského Leona Fokovového gymnázia šularskim projekče v kooperácii ze zamerovým zjazkom Wužijska jezorina. S QR-kodom môža so ľudžo v obširnišo vo tematice v odpovednych motivu informovač. V Budišine je tu kvilu klub Mono na kamentne hase zaurene, pričina sú ponovenské dživa. Kajž zamoviči na Facebooku informuja, cedža hač do novembra s pretvarom hotový byč. Potom zladuja na 10 letne vopstače diskotéky, v kotrež sú špecializovaní na elektronickú hudbu. Rubnosť čo hoža so potom od názemy tež zaso za privátne zariadovania knihovač. To bych upovies čekiš na makače tež na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmejeme jace moče lovač slunca, tež švijele a nevedra sú zdjela možné při 7,20 do 9,20 stupňach.
0: Krotki polac napuče na A4 z Mizorjelc, s tým je s Porschovom a honim vujezdom defektne auto na pravi jezdne. Tam ječe prošu skeč mne, evak šo svobodne, tež vyskače dotal, niče při pučach njeste, a jeli pak nešto uladače, vyvješče, přizuče so rade polanaju pak telefonistce, abo spojistču přes našu četu funkciu app MDR Serbia.
1: Serbski rozvoz.
0: 4 pana po 7, netko če dale s Mirčino Metzlichom a potom, po takim zanikak cimenčine, bunže možnije.

Wot čerawšo je nowy film The Odyssey po takim Odyseja kinach widzieć, a znanosće wotem iżo zonili, ale dybko niek domu je drježa nach nowa filmowa żola woterewa. W Cineplex kinie, tak mianowanym Krystalowym palastcze, su kompletnu kinu żolu przetwarili, tak zo wotpowieduje nietko IMAX formaty. Ma 378 miestnu, hobosku 190 kwadratnych metrów wielku z czynowinu, cinače wódce rečaku a lezorowe projekto, po takim jasne wiecze a techniczce lepsze umienienia hač normalnym kinie. Drežany maja z tym nietko 16. IMAX kino niemski. Przetwo je po informacjach jednaczela kina 7 cyfrów zoomu płaciu. Tu iż też kinowe dożywienie za opetuario cele tunie nie, za IMAX żołdu przyjdu nikak 4 euro na normalnu płaci z nuore, što iż chce przydatnie premiumowe sydwo mieć a niemale leżeć, płaci jeszcze raz 4 euro postawiace. Z 23 euro mi dobicie po takim niekak liczyć, to klinczy, a je wiele. Filmuj entuzjastrza pak wiedza, że są to dani, a jeli to jeszcze nie jeszcze uspytali, to je quasi dożywienie. Moja premiera bie loni zimie, cejczy Avatar film, a no aj, ja bych baw, a optimalny film za to, jarunie czera niemskie zabierzą w Odyssey. Dalsze pokiewy mam nydom za cimienczny za was.

Nosse znaja Bozen a Južny Tirol zdorla. W stolicy Severo-Italsko regiona jest včera rano dziel sudniskeho tvarenja sypnu. A po všem zdáču su jeno iš snadnje tragedie učekli. Po informacijach Južny Tirolskeho portala stol.it, Južny Tirolskeho portala menšinuje nojene dolomiten v Bozenje, sypnu rusa vokovo napo sedmich rano s rečnem dzielu tvarenja 4 poskody. Potrichene su mjezdrujim žole za jednanja, kenc Lije a Gile Archiva. Poprawom dzieła tam niedzie 100 posta ludzi. Dokelż pak sta so niezbożo hiszcze do zajenia regularnego dzieła dnia, bienoś 6 rzeczenskich moco tvarieniu jedna osoba so jenoś lochko zrani. Czy odla jest to tvarienie sypnowo, nie je hiszcze jasne. Potrzebnym obuku obieżachu unie dzieła k statistickiemu zanierowaniu wiece ustojni maja nitko wujasnić, hacz wopstehi z tym zwisk sztute statiku. Dzieła sudnictwa mają po możności spiesznie w narunanskich umnościach dalej hić. Niekotre akty pak smieli pod rozpadankami leżeć, a z tym miło znano też dlietracz.

0: Katarína Šinko-Rajtová spieva Vidžu tebie a ja vidžu netko Milana Gojliša.
1: Vočím, co dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
2: Stare granitowe plesternaki są złotohodne, o tym pisaja Sakske Nowiny na przykładzie z gminy Szprewiny Dół. Tam runie 700 metrów drogi ponowieja, a są za to plester zwutorali do romady 1000 tonów. Prynie napraszowania zajemców gmina Hiżoma, dżil pak chce się jako rezerwu składować. Przed letami bychu też we Wutach stare plesternaki przedali, mez drugim su tedy szli do austrijskiego Graca a do Mnichowa. Miesto Kočebus przyjmuje twarskie prostwy od nitka jenojšišće digitalnie. Papiera je tabu. Kajž Lausitzer Rundschau pisa, nedawa za to tež žaden przekodny čas. Kajž mieščanski zariad trochuje, zalutuja s tym nimanje bietl miliona stronu papiere v oblieto. Jedna strona na druju położena by to 25 metrów wysoka romada była.
0: Milan Grojlich je potekim do novinu poladal a nedom polada sma neduška do serbskih učbnych stavíznou.

0: Serbskich digital noch pomoc, Niko. Tych jest syci miestem tujszto. Przelac namakać miestrujem na portalu digisab.de. A czy co tak mianowany Zoblex? Digitalny słownik z Niemczyny do hornio-serbszczyny. A czy to prawopisna kontrola za programy Gajsz Word albo LibreOffice? Albo a czy to przełożowanski program Sotra, który czci Biosekundo, serbsko-ryczny przełożk na niemski tekst zestaja? Runie pola Sotry są nowostce zajświetne wozywili. Klemens Schmidt jest o z tym bliżej zabierał, co da za tym ci.
1: Pajma jest tak. Za większość używarzy, kiedy ze Sotru działa, to bychu się spieszne niemsko-serbskie albo serbsko-niemskie przełożki zestać żali, tutaj nowostka, która nie będzie świet spowalaca, a tola za to albo tamnego stanu zajmowa. Przełożki chodzą sobie mianujące od nitka jako link dzielić. Sztuś po takim zromadnie z nikim na przełożku działa, może tutun swojemu koledze dalej swać.
0: To pak nie jeniczka nowość App Sotra. Nic, Klemenco?
1: Cele prawie, bo wiele praktikabelniejsza je dalsza nowość. Mianujcy chodzą sobie z pomocą tak mianowanie OCR funkcje, nie tylko też teksty z obrazu przełożyć. Przykład, macie jako wiesne towarstwo w niemski flyer a chcecie ją radę w serbski rzeczy mieć, da spoznaje Sotra na zakładzie fota wszystkie tekstowe pasaże w obraza a z toho przełożk zestaj. Gdybyś trzeba liście przydatnie, wiedzi korektury na teksty czynić, to pak słysza przy przełożowaniu tak a tak husto k tomu.
0: Utone Jack Klemensej Schmidt, który się informował o nowostkomaj przełożowanskie app Sotra. Niecko je 4 do napu 8.

0: Ja, na dann, na bohr's mich.
1: Serbski Rozwas. Bojestje. Im Studio Milan Greulich.
2: Mit Johnny Pumpe im Moa, Pschichot nach Lirtach Punu, Amili Narnia Nastac. Gleich Energie über Konzern Leak, Zjeli, Pojadas, Hovunze, Stenischom, Pschisiasku im Wupisanju, Kotrisch Wünge, Se Sakonia, Sa Zaručenje, Sa Staranja, Z Milinu. Badje, Pschilu, Benja, Bychu, Nou, Mili Narnia, Spotschat, Gdweitesac, Zizitach Lirtwotu, Ritschmuli. Leak explizitnie vita, so niewo psau je zakoin, hina kacz spoczatnie planowane, żaden bonus za jun niemskie, ale so wopsteja zauschitke regione sangpsne szongse. Zdoromade 62 dzieci mi 4. do 7. letnika je proznicke liewo serbskeho szulskeho towarstwa we wodowych Hendrichecach dere wukniowane. Dzieńca startuje dzieci zromadnie ze 6 stoladowariami, mez nimi 4 studenca do 10 niuskeho przebytka we wodczerstwenisku Kwerksenland. Planowane su we rycznym liewe mez drugim puczuwania, sportowe poskitki, przespólny ry a nazwuczuwanie serbskeho spiewa zromadnie z bostczanom Donatom. Dziewako wokoło nowe mierenskie stacje Panšicach Kukowie mają na zimie zakończone być. To zdzieli krajne zariaca w obswie tratorstwo a geologiju na napraszowanie. Projekt płaci niedzie 400 po 100 tysiąc euro. K tomu słyszate też instalowanie mierenskie techniki a zwosadzenie areala z rostlinami. Z nowej mierenskiej stacji przy klosztorskiej wodzie może przychodzie nimo pegela też mnóstwo wody mierić, kotrzeż po rzece czecze. Z pomocą tych informacji oczekuje się lepsze obliczenia za twar nowych przyprawów po dwóch klosztorskiej wody. Mez Lenianskim a Parcuskim jezorom blisko Vojarec maja nowy turistický poskyt kve v Užiskej jezorine. Na dohromade 12 pučnikach vulada švotnitka v umjovske tvorbe ze šelakými v Užiskými motivami, mez druhým tež serbskými, kajž kšižarjemi abo z národnej drastu. Zotovili su je šulaki a šulario vojarovského Leona Fokovoveho gymnázia v šulaskim projekče v kooperácii ze zamerovým zjazkom v Užiska jezorina. S QR-kódom môža so ľudžo vopširnišo vo tematice odpovednych motivov informovač. V Budišinie je tu chvíľu klub Mono na kamentnej hase zaurené. Pričina sú ponovenské dživa, kež samoviči na Facebooku informuja, cedža hač do novembra s pretvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letné vopstače diskutéky, v ktorých sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Rúbnosť, čo hoďa sa potom od názime za privátne zariadovania knihovač. To by si povieste, kež namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca jace močelo, hač svonca, tež švijele a nevedra sú možné při 27 do 29 stopňach.
0: Nastupajú v obkane pokyve šopši staré, to reka na 4 smier zorielc, s tým je s Porschom a honým vujezdom všetko ište defektné auto na pravej jezdni. Tu iš ječte tam skejčmie, hevák, šo svobodné, žane, bryskače při pučach, tu iš přejmoj. Dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Sie, München, bon appétit.

Legende rockowej a popowej hudźby skupina Queen. A pretač słyšimy nabożne słowo, słyšimy jeszcze legendu serbskiej hudźby Günthera Schwenteka. Co do menšinu, do 8.

0: Polícia z G.
1: Na es steria djewiches hat spola prietschets, blisko halstrova sus redu poponju pech hodzin spiešnost čmirili, sedom djes hat jetam dovolene, 105 a sedom djes hat auto bierpše spiešne, rekord dnia je nastaju Audi s vojerovským číslom ze 107 a 40 km/h, dopšine se dipkaj, 700 euro pokute a 3 mjesace bez papieru. Mes Zawowom nimsce Salga a Linu blisko Malešec je so muž v nakladnym auče nastrožil, dokež pietam naraz Liška na droze, je do Pširova zajev a nakladne auto so povali. Šofér je so lohce zranil, LKW dobiachu s kránom Vučaneč. Škoda po 100 000 euro. A na zawodowej leżonosti biewej wodzie su paduši 300 metrów koporového kabla za 15 000 euro pokradnili. To wodwiesć, však je si to išto proce žadavo, toho dla pyta policja svietku, kiž su bliskosti vúladnej wieže biewej wodzie, vútoru abo sredu nešto podladného videli.

Zawieszcze praj nimale, kujždemu z vás lubi při posłuchario epos Homera w dodom dejach Odysseusa nieszto. Znanosce tež iżo wabienia a trailery widzeli za nowy film w runie tutej Odyssei je oficjalnie czera niemskich kinach zabieżał. To je nowy film reżysera Christophera Nolana, jednego z najsławniejszych z cyła. Unie przy filmach gajś Interstellar, The Dark Knight, Inception albo Oppenheimer reżijowiec. Ale Odyssea je non plus ultra stoisch naročnost nastupa. Noch zu zcova direktnie za film Vabic, ale sem jednore zaorjene votem, kajke proce a kuste su za njun nasobrali. Vam zcova še vosebitostki dopovedać ne možu. Ale cove film je so na analognem IMAX film je verčo. Nic digitalnje kaj šavak, džensiš i džens vašnjom, s tem je vobraz tak vulki a votre kajš je nojš možno. Ale nimale 600 posta kilometrov analognego filma su nawerčeli, przez 5000 cista kostimov zešili, przez 2000 statistov za jednu scenu zasadžili a tak dale. Lute ekstreme poteki. Prenje mjenjena a kritiki, ki sem vidžal a čital, su predovšem pozitivnoho razu. Ja sam so punželu v tem přesvedču hoj. Snano tež pokijo za vas, za deštikojte vedro prišodnoch dňov.

0: Jana Budzewiczich.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W czarnej pumpie MOA przychodnych latach płynęła milinarnia na stacz. Kajś energiowy koncern LEAX dzieli pożada sowon ze steniszczą przy zjazdkowym wupisaniu, kotryż będzie ze zakonia za zaručenie zastarania z milinu. W padzie przylubienia bychu nowu milinarniu spoczat k 2030 let otworić moli. LEAX eksplicitnie wita, że nie obsahuje zakon, hinakacz spoczat nie planowane żaden bonus za ju niemskie, ale so obsteja za ošitkie regionie. Regione sanktsne chance. Zdoromady 62 dzieci mi 4. do 7. letnika je prozdninske lewo serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach dere wukniowane. Dženca startuje dzieci zromadne ze 6 stoladovariemi, mez nimi 4 studenča do 10 dňovského přebytka we Wodčerstveniščku Kwerksenland. Planowane sú w rycznym lewe mez druhým pučovania, športowe poskytky, přespolny ry a nazmučovanie serbskeho spieva zromadne s bosčanom Donatom. Dziewako wokoło nowej Mirjenskiej stacji Panšicach Kukowie maja w nazimie zakończone być. To zdzieli krajny zariaca w obswiet ratarstwo a geologiju na napraszowanie. Projekt płaci niedzie 400 po 100 tysac euro. K tomu susza te też instalowanie Mirjenskiej techniki a zwosadzenie areala z rostlinami. Z nowej Mirjenskiej stacji przy klosztorskiej wodzie może by przychodzie nimo pegela też mnóstwo wody mirić, kotrzeż po rzece czecze. Z pomocą tych informacji oczekuje się lepsze obliczenia za twar nowych przyprawów po dwukloszterskiej wody. Mez Lenjanskim a Parcovskim jezorom blisko Vojarec maja nowy turystický poskytk we Wužijskej jezorine. Na dohromady 12 pučnikach vulada švotnitka vumjovske tvorbe ze šelakými wužijskými motivami, mez druhým tež serbskými, kež s křižarjemi abo z národní drastu. Zotovili sú je šulaki a šulario Vojarovského Leona Fokovového gymnázia v šulerskom projekte v kooperácii s zamierovým zjazdkom Wužijska jezorina. S QR-kódom môža so ľudžo v obširnýšo vo tematice v odpovedných motivov informovač. V Budišinie je tu kvílu klub Monu na kamenné hase zaurené. Příčina sú ponovenské dživa. Kaž samoviči na Facebooku informuja, cedža hač do novembra s přetvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letné vobstače diskutéky, v kotrež sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Rumnosť čo hoža so potom od názemy tež sa so za privátne zariadovania knihovač. To by šo povieste, kýž nám akáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca jace močelo, hač slunca, tež švíjele a nevedra sú možné při 27 do 29 stopňach.
3: Skoncované auto na A4 smier Zorec me s Porschovom a honým vujezdom tam přeco hišče stej a vopkat hači tun kopiso, nicko hač do ohona, tam trebače 20 menšinu tleje. A vyskač ste ve Vojrecach na S7-10, ktoráž vedže tam mimo Globusa, tam meria do vobeju smieru spiešnosť.
1: Serbský rozvoz.
3: Ci menšine pana podživečich dále dže z Milen Vočorec.

0: Na pola, aber z gaukach gajsz na nie kukowie praja, jest oczera poriadne prosiło. Sztuje tam na pólnych puczikach, kolesował, aber na droze popuczu był, ja już nacz wuladał seczomoczowu miłoczanska agarnego drustwa. Tu chwilu dobia, kujżdu słonczną hodzinu użycz, a tak też czera. Najprede pak so proba berie, gajsz się ludia maczyła zoniła.
1: Na polnym pučiku na skaukach v Kukowie parkuje Paul Matka. Spišnice z mojej mobilnej sičomučavu, kotruž môže z jednej ruku vunesť, probúzať a rozsudzić, hač môža žneť.
2: Hej, môžem o ruch močiť, to je nazemský ruch, kotruž ju stej. Tu nie po tých štúrci stopnú, kde sa co rádi močiť, pa nebeše išť zrao ve tých dolinách tam. A s tým sme dobili

0: No matka, gdyż maszyny i że z dzieciactwa w koniecach znaje, a lubuje radostwo, które strach i pak chodzota za sycza młodsza osobu przyniesie.
1: Co może zostać? Gdyż my po rucha jara głęboko jedziemy, my mamy taki tak menowany flex drepor sznetwerk. Tu tak głęboko jedzie, że my ewentualnie te kameny zbierać możemy. A to tam sycza młodsza i nie tyje. Tam może też kryczki nastać, a to może sobie jeszcze zapalić. Wieso?
0: Dożywił je wojen hakle junu, to doby wszystko jara spieszne idź. Jednacze paumatka.
2: Ej, tu czas nie tak, że to nie jest tak chodzo. Ten po tej sztucji stopnu, że nie będzie nic zrało, tak mu nie są trebali na zbożu nic czynić, dokąd to na te co asfaltu opuczę, że to są te muża te punku skończyć. Mu spytamy, to jest mu co uruć porane, bo mamy mu wodę szyję od panu, który stoi na dworze, ale na kujże polo niekiedy sobą zacząć wodę, to mu ten lety mu nie czynimy, dokąd niekiedy nie jest cyle tak chodzo, a ty ta poda jest kus łożniejsza.
0: W sycze muczowie sami je też przyjemnie kłodno. Baczone a milane litaja przed oknem nimo, od procha niczo nie pytnesz, a beno matka na swoim monitore wszystkie ważne parametry widzi.
1: Za te co polo mu trebamo, nieke, to możemy ja w tym komputeru ladać, te polo jo nuckam, jo 3 godziny 42 trem za te polo, bo nie o to. Ja widzim kawele hektarów z nosu czynene, kawele hektarów jeszcze dobie czynene odwać, kawele z mu namoczyli z no. To je jara vážne pán za Paula, že so tu môže lepe kalkulovať, že so to skvadovať bude urodobý.
0: To skvada nie je daleko. Ze všich dohromady 850 hektorov mimočanské agrárne družstva žiadne 2 kilometre do skvada nie je. Žnie sú so pola nich prvný týždeň dere zahájili a traja netko popravom, tak pol matka hač do zimy.
3: Lydia Maciowa je pobyła na żniach rocha miłoczanskiego agrarnego drustwa Kukowie sobu popoczu syczomuczowie.
4: Syczomuczowa, syczomuczy, ha, ha, ha.

Wot čerauša ho je nowy film The Odyssey, po takim Odyseja w kinach widzieć, wotem sem przed niekotrymi mięczinami żo rieczał, a znanos, czy wotem hi żo zonili, ale dybko niek tomu je dreżdżanach nowa filmowa żola wotyrywa. W Cineplex kinie, tak mianowanym Krystalowym Palastrze, su kompletnu kinovu żolu przetwarili, tak zo wotpowieduje niecko IMAX formaty. Ma 378 miestno, hobosku 190 kvadratnych metrów wulku z činovinu, cinače vodce rečako a lezorowe projekto. Po takim jasne väčše a technisce lepše umenjenja hač normalnym kinie. Drežďany maja s tym netko 16. IMAX kino v Niemsky. Přetvor je po informáciách jednačela kina 7-cifrovú zoomu pvačil. Celé tunie kinové doživienie to dla tež za opetovariu nie je. Za IMAX žolu činu 4 eura na normálnu pvačiznú tiketa horie, što iš chce přidatne premiumové sedvo mieč a s tým nimale ležeč pvači ešte raz 4 eura posta viace. S 20 eurami dobiče potajkým nekak líčič. To klinči a je tež veľa. Filmoví entuziastia pak vedia, zoso to dáni. A jeli to ešte niečo uspetali, aj to je kvázi doživine morec. Ja bych prvný raz loni v zemia na cíči Avatar film v Lipštanským IMAXu a hoj, ja bych baf. A kešprajne optimálne film za to je hunie čera v Nímskej zabiežal.

0: Najlubša zabiera mjadvieža Barnabasa jo, až sem jo tokolo guby mažo. A pyn ze svým jizykom mjot lížo. A tam, že s jizykom viec netrefijo, tam ze svejeju packu mjot doblabe mažo. Gržine dvujko dajo se mjadvež Barnabas na svincu sejže cys pydobaš. Teke největši mjodový kruž jo raz ulízane. Ale žedna chrapcická mjoda nesmejo uši vestaš. Mjadvež Barnabas sunio sveju gvou do kruža a lížo, a ako co z kruža, štyci jogo gvova venjom.
1: Hallo? Hallo? Zwische mir nicht denn?
2: Ja, zwische mir nicht so. Ale nie wiem zwitku seberio.
1: Hallo? Som ho! Ho ve kružu s mjodom a njam go vjeci ven.
2: Ty miniš až tvoja gvova ve kružu štici. Tvoju tvustu riš, ga hešči vižim.
1: Pomygaj mi to lapšo sem ši, myška myšolinka.
2: Cakaj, myslím, musím přemysluvaš, kak by mygałaš i pomygaš. Ach jo, nie to wiem. Pójdź w obglidniwie za mną, wydstaju kruż miazy bomama, a nie to sięgaj, mjadwież Barnabas, sięgaj.
1: Au, to beli, to tak czarne beli, każ cu głowu z kruża sięgnąć.
2: No bym takie wice nie wiem, jak bym mygałaś i pomygaś. Tym kruż rozbisz.
1: Omejca. Nie, pęgają mej najlepszy kruż do kusu. Nie, nic rozbisz.
0: Myszka myszolinka jo mudra myszka, ale hu drogu teke najgorszych huskoszczach. A na pszaudu. Pszałem oko gnuszu dopomina se na to, aż jo mjadwież Barnabas pszelisz narski mjadwież. Togodla opytują mjadwieżoju nieco napowiedasz.
2: Hej, mjadwież Barnabas, nie som se wiesta, co se tam bliży. Nie som ju jeszcze żadnego u nas wyżywa. Znajesz z nas tyju?
0: Naraz słyszy myszka plop, a mjadwież Barnabas jo swoją głową z kruża uszegnął.
1: Co? Żoga przyżo?
2: Barnabas, ja som se myliwa. Tam to la nikt nie przyżo. Se ty znasz jano głową z kruża uszegnął, dokula se taki narski był?
0: Mjadwież Barnabas jo se pysmiewał, a jo pydario myszce myszolince sliedne chrapcycki mjoda.
3: Jo, redna wiecka, że myża małe zwierzytko wielkiemu pomaga się nicka. Myża wjazdowe kunsty żenia lubi żuczka agelcyki.

0: Si słuchar naszego programa ma nieco na uczobie, więc trzeba waszu pomoc. Gaż muzyku lubojąszo, albo rad spiwaszo, pen myszeszo z nasz pomagasz. Więc co wierzysz, opowiedzcie wierzysz o jednym spiwie, któryż su w szuli cesto spiwali w serskiej rozszerzonej uszy szuli tęcas. Znasz stoj uszczy niżi w knigwach, albo w spiw znajoszo, nasz przysłuchacz se wam sam przedstawia.
1: Dobry dzień. Ja sam ten Siegfried Krautz z Janszczyc. Na szule my śpiewali na Froschebusu Jan Rennes był. Ja wurde kusk zaspiewać. W porku wach sam sebie Rennes, że co ugledal. Nint ja nie wiem, żeby ja ju zase namakal. A to ja wolę Rennes był.
0: Ja, znasz może nicht den Pomagasz, znajosz o toż ten spił, znajosz o jeszcze wiecy sztucku tego spiła, su niżi noty napisane, toż piszcza nam albo zazwęczo.
2: Wytkłos? Przeszenia? Piszcza nam pet 0151 11 86 88 6 5 RBB Serski program.
0: Ja, a po muzyce z mi opening Gregor Klim za was kulturne pokazki za końc tygodnia.

0: Service.
1: Dešťové vietro jo najlepša gešpa, aby sútali do našich regionálnych muzeov, abo ja dajom vám všeglit. Víže serske ženské Łužicu, jej historiu a kulturu innac ako muske, lec nieco na tom jo zgonime žince ve rozkronie s umiocokami ve serske muzeu, tam bužo finisáža aktuálnej ústojence za ženské cem pögledaním. Všišťa do rozkrona s Iris Prankačkovejú, Majo Náglovejú a ich Bilder und Porträts sind bei Ustajenze Wieses, Ronotak, Melbe, Barlinskeje, Erna Krügerowee, Predk 100 Lied ihr Pabowa, bei Bortach und Porträtierowa, was Herreske Jenske, spösner Wamme, wettich Bildach, Toscheschke Jüvenie, Acheke Gerdost, dich Jenskech. Toros Koronajonette, Sikacich, Wettpodnja, Savisch, Dajoteke Koffi, Tückeins, Ustajenze, Beige ist die Aschtoscheschke, 20. Julia. Žincajšne serske ženske, abo ženske v serskih drastvach, vižišo v aktualne fotove ustajence v Čupcu, tamne žitove skvat, kornšpajča, pokaža uživa boršajnske fotografuki šnega svojce Nadine, vena pokaža mode ženske, kotarež sebje oblagu narodnu, abo ludovu drastvu v vesebnem svjetle. Titel ustajence jo pasujuce boršajnske reflekcije mjase čugami a svjetvom. Zašišče vete je ustajence Ustajence widzisz o teke widzisz w serskim magazynie Łużyca w RBB telewizji. Ustajence stoi jeszcze aż do septembra. Miejscowy muzeum w Choszybuzu pokaże tuchulu żywienskie realite Wietnamiezu w Dolnej Łużycy. Dwa świata, jak stoi zwiedzane przez żywo kulturu, naturu a tuaryczność. W Ustajence se wytpuszczują przeszania westerza w tej nowej domuni zmienę a koreniu w tego cudzego a znatego. W 80-tych latach są przyszli wietnamskie żywaszarje do DDR, szake są westali, wesebna Ustajence ulicują ich czojenia. Wicie Bużok temu Wieżenie do południa zjega żasyszych. W Żandowie, miejscowym żylu Choszybuza Jowicze Swieżyn, pyszny program was wecakuje z muzyku a wiele możliwości przyjść do rozkrona. Na łukach przy drodze Elisabeth Wolfowej ustupuje ukraiński kor Paljanicja, alternatywna rockowa kubka No Name a Mohamed Alabu na jednom tych najstarszych instrumentów świata na arabskiej ud z Janet Esedowa na wiolinie, takie serbsko-rymski repa stoi ustupio, se wie bużo wiele takie bitowane za familie z małymi zisimi. Wicie, wet na pociech, wet podnia aż do zjego sześćich. A nie mam jeszcze dalszy tip za uszych a klubuju literaturu. Przyduca stypendiatka Borszańskiej Zawożby te bleiche resor a spa buża Ruth Maria Thomasoitz, bestseller autorka pochada z Choszybuza w swoich knigwach die schönste Version, jowena teke to serske ako element przeżywała ako żyl szednego żywienia w Choszybuzu. Iści jo to chylu przeca, ale weto ważne nento wieżesz, 6 a 20 augusta buża Thomasoitz sytaś berkowach tam we bleiche ze swoich najnowszych knigwo, kotarež ujdu konc julia, což o tamež, dejali se južo njento rezervirovaš přes mielku na rezervirung@bleiche.de. A všechny naše pokazky namakajú šo teke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zorben.
2: Jo, a kake bužo njento vedro na koncu týženia.
0: Vedro.
2: Žínca vestania o pomracone, kde se padáš a grímaš při maximálně 36 gradách, víče změmo maximálně jano ještě 62 gradů a níže lučí a 20. Z většího, kde pomracone vestáš, svinsko pak myšo, co u tam pokazáš, kde se padáš víče a přes víče, lec to při tom vestaniu, nevíme.
3: Я уеднам се с тобой, мой мог-то не менять.

0: Вереже наша сараскарец забирасе Мария Иликовска Винклерова жинца за словом «кляпаш». Хто або цо кляпьо, ага або цо годла, наше сараске весанаре могу к тому не цо гронеш.
1: С цим межуш кляпаш.
2: Но кляпаш мае с кляпацом.
3: Кляпаш мае за шикнем. З руку зажимем кляпаш.
1: Ковал кляпьо зелезо.
2: Ja, ten kołaj klapio to zelezo.
1: A każdy burio o niego sam klapał kesu?
2: Gaż ta kosa jo była tupa, penio ten burio klapał.
3: Te secki, jak su kuzień, co kuzień sekli, te su majestans pen punio, flink tu kesu przeklapali, aż pen zasn se las się sekło.
1: W eżniach jo se to klapanie rozligało pe całej sy. Pszała muzyka. Gaż jo burs komuś ju klapać kesu, aby lepiej żnieł, a ta jo była pentupa, su gronili, gaż ten bur nie klapio tu kesu, pen klapio ta kesa tok bura. Pen nie jo jomu to secenie tak szło wetruki. U, nient niech do dziuri klapio.
2: Gaż niech co nuć, ga pen zaklapają do tych dziuriów.
4: Za okna klapać, za dziuria zaklapać.
3: No, gaż, ja przyjrzał noc do dziury, penodo klapane.
1: Nie gasu, gelcy chęzili żółciam na klapanie.
2: No, pęcu, ręce klapali, a pęto żółczko gajo

0: Okno uratym żyłem, a jo gledalo, kto tam jo.
1: To jo to klapanie. Niega nie są wejsne drogi byli asfaltirowane, ale kamieniate.
2: Ten wersztyke, ten drejany z te zelezne oblecy na tych kamienanach, ploninach są klapotali.
1: Gaż se to klapanie cało wespietujo, chylu trajo, abo gaż jo ten zuk siszy, pen nie jo to klapanie, ale klapotanie.
3: Drejanki, jo, drejane pantofle, gaż te z tymi pirismi szli tak na flasapęd, my ma tak klapotali.
1: Su klapotali. Wesebne klapotanie słyszymy pak na lieto tam, żeż mają besiony swojego gniezdo.
2: To jest z tym takie miasto, bo zdrowie. A se jaselie, gaż ten drugi jo zaś przyszał, a su gledali lecy, czy nie co im przynias Janu Żabu kiedy.
1: Besiony mają dwój kisz na pac, a z tym klapocu. Gaż swajźbuju, pen jo pe całej sy słyszaś klapotanie.
0: Gaż to dziurczko przyszał, tom sam jako kapetyki klapocu.
4: Jo klapaš, abo klapotaš ugronio šaku važnju togo cynenia. Zajmne słoka su nam i žinca zase rozkvadli naše vesanarie. Žinca z tej otoce byli na pomec. Ana Fortua z mesta, a Bernhard Natke snuje s Alfred Kjacmarek z Prawoza, a Frycok Szamar z Trenova. Dalszne przynoskwe reže. Naša sarska rec słyszysza zase za dwa tyżenia.

Gash, sledu ja scho poes cham vor balakopanju pen toteke swische scho ve schuch gubach am müslach jojana ischti ten finale svete wega mestar ist va nejelo ve New York. Nitzen jeswische scho vet must wo alle wopschest dautze. Wotom asch zur FIFA poka sanche jad no scho se znatimi spivariami sgivestkami akomadano a Shakira a K-Pop. Druge scho sa se kritisiro jo Pesha 20. Minute deven atrasch, tschach obstoi asche wetom zasu se balokoparie, pschemötznie woch ve žiju, pen stupa risiko asch se vedajšnem grašu zranje. Amerikanerie pake wetzakuju jadno doże wenje ako pla drugich wielikich grajnych events, ako ich Super Bowl. Co by wygranili? Wieselisza se na toszten event, abo jo wam ten cysty sport. Ważne. Wespiewiety Łużyca Dolna jo priorita jasna, użo sobie w to grasze, to jo nasza muzyka tyżynia.

0: Vice nebedeli przepas, czy nowu sersku reportażu w RBB telewizji, a to nasza koreda Wużyca, titel jo Metz Drastwy. Przy gerzbie niemskiego dnia Drastwo we botach zabiera se reportaża z wysypnościami serskie drastwy, a tam wysypnie z tymi, któreż borskie chyże. Jadnu mam przy telefonie to jo Marion Stenzelowa z BWE Göre. Dobry dzień, Marion.
1: Dobry dzień, Anja.
0: Jo, nasza niekaśna kolegoka, jo, jadna z tych protagonistków we filmie, a mega se tykami nic leta dwójko smegroma żyjewa we. Kamerowy team jo pedla był, ako se była we żylojskiej szlodarni. A co se tam krzywa?
1: Ja, also ja muss im Gronisch gast som aus der Nintertreber was drast du, som se przeci upożytze war pladrugig, ale ja bo Ninter Nats hasu, gast mam Ninter Zas ako Rentnaka, as ja se dam skoins nie samaschisch, ja nu svojsku drast du, adlatok som bewa pladelie Münchowie, Vigilowie, Witte drasto wie Schlodani, som se tam informiro wawa. Som dosta war dario nu drastu, wot moje Schwogernice, da jo mir war Koschulu usche, a jo gronni war hotu Koschulu morsas sech. Ja, som to uprobiro wawa, im mene passu jo ad latok, som se pon rosu jiva, in ninter musim ras vestelio, ja, wot am Roskran jasch kakni lepe, lez tastara Koschula se gorgi, aber novu schischtas, ad latok som tam boa.
0: Co słyszysz w drugich, jaki wyznam taka serska drastwa w naszym regionie ma, niż lic aż. Co my wierzysz, co se szy w Sobinski ta serska drastwa wyznamienio?
1: Ja wierzim to ho w Bewegorie, aż ten obraz w zjawności jose przemieniła. Przecy, wiecy, zisi, modostnych, młodych żeńskich nosy przy Schakich Goschbach, sersku drastu, a to nic janos Wiesinsku, ale Schettnu, Rebovu, aber Neselsku, aber teke tusa Namschu, Namschasku, a teuer Pschiberavove, es lädt nicht Lädach, muss im Gronisch, teuer mir Natpatnuva, akos mewe Wojnskem, Lesche, Sveschili, Sedemsto, a Jassisch Läd, Bevagora, den Wesne Jubilee, a tam jo mehr wie wo es drast war mi. Teke will suset nicht sach. Te luge, te jenske, se drast du obleka ju. Ja, no tak, gasch se smaka ju, aber gasch so duze, aber teke gasch su we kupze, aber so nu ju, aber zo ja, wem gasch se privat, nie gasch se skremse rum so duze. Ponze obleka ju, teke will ich im zas u drast du. A teke te žiši, a dlatok jaselimce, dokolaž jabito, pon teke gotovovame. Vele zaredovanje ho pšigetujome vese, mame velgin aktivne kulturne živenje, a tam be jase cestči teke drastu oblikova.
0: Ja, z Marion Stenzelovijo se net dali rozganjam, vene jo protagonistka v novem serskem filmje v Drastvah s titelom Metz Drastve, viče film vižišo v RBB televiziji. 20 minuto pojadnogo v našom reže Vužeca.

0: Przysłuchaj naszego programu ma nieco nauczobie, więc trzeba waszu pomoc. Gasz muzyku lubojąż, albo rad spiwasz, pen możesz os nasz pomagasz. Więc co wierzysz, opowiedzcie wierzysz o jednym spiwie, któryż suwy szuli cesto spiwali w serskiej rozszerzonej uszy szuli tęcas. Znasz stojuszczy niżywe knigwach, albo w spiw znajosz, nasz przysłuchaj sobą sam przedstawio.
1: Dobry dzień. Ja sam ten Siegfried Krautz z Janschütz. Na szule sumy spiewali na Froschebusu Jan Rennes spiewo. Ja wurde kusk zaspiewać. W porku wach sam sebie redne żoczo ugledal. Nint ja nie wiem, żoby ja ju zase namakal. Ha, to ja wolę redne spiewo.
0: Ja, znasz może nicht den pomagasz, znajosz o toż ten spił, znajosz o jeszcze wiecy sztucku tego spiła, su niżi noty napisane, toż piszcza nam albo zazwęczo.
2: Wytkłos? Przeszania? Piszcza nam pet 01 5 1 11 86 88 6 5
3: RBB Serski program.
0: Ja, a po muzyce z mi opening Gregor Klim za was kulturne pokazki za końc tygodnia.

0: Wejsy, pszała muzyka. Gasio burs komuś ju klapać kesu, aby lepiej żnieł, a tajo była pentupa, su gronili, gaś ten bur nie klapio tu kesu, pen klapio ta kesa tok bura. Pen nie jo jomu to secenie tak szło wetruki. U, nient niecht do dziury klapio.
1: Gaś niecht co nuć, ga pen zaklapajo do tych dziuju.
2: Za okna klapaś, za dziurę zaklapaś.
3: No gaś, ja nie przyjrzę nuć, do dziury pen odo klapane.
0: Nie gasu, gelcy hejzili ziuciam na klapanie.
1: No pencu więcej klapali, a pen to ziuczko gajo. Szło okno i ura tym ziołem, a jo gledalo, kto tam jo.
0: To jo to klapanie. Nie ga, nie su wejsne drogi byli asfaltirowane, ale kamieniate.
4: Ten werstykę, ten drejany z te zelezne oblecy na tych kamienanych ploninach su klapotali.
0: Gaż se to klapanie ceło wespietujo, chylu trajo, abo gaż jo ten zuk siszy, pen nie jo to klapanie, ale klapotanie.
3: Drejanki, jo, drejane pantofle. Gaż te z tymi pierysmi szli, tak na flasta pentymy tak klapotali.
0: Su klapotali. Wesebne klapotanie słyszymy pak na lieto tam, żoż mają besiony swojego gniezdo.
4: Te z tym takie miastobu zdrowie. A se jaselie, gaż ten drugi jo zaś przyszał, a su gledali lecy, czy nie trzeba im przynieść, janu żabu, kiedy.
0: Besiony mają dwójki sznapac, a z tym klapocu. Gaż swajźbuju, penio pe całej sy słyszaś klapotanie.
1: Gaż to dziurczko przyszał, tą sam jako gapetyki klapocu.
5: Jo klapasz albo klapotasz ugronio szaku ważniu tego cynienia. Zajmny słuka su nam żyńca zase rozkładli nasze wesanarie. Żyńca z tej otocy byli na pomoc, a na foto z mesta a Bernhard Natke snuje z Alfred Kiacmerik z Prawoza, a Frycok Szamar z Trenowa. Dalszne przynoskły reże nasze sarskaryc słyszysza zase za dwa tygodnie.